z daleka, prowadź mnie czule albo zaniechaj. Ja i tak dojdę, bo się wybieram, a ty mnie nie znasz tu i teraz. Diabeł mnie szarpie, trzyma za uszy, dokąd, wariacie?